Marraca la sacai. Shamara kamara kakira sosuke hila hara hala hiska la hova hiska. Rokasa sisi kala hova hala hala ya hila kalo kokolo haskoaya. Marraca sisi la karova hala kala ya sake la skahalo hova hala. Marraca sasake la hala hala hiska la vala kohaya. Ya kangala saka hila hova hisa halia hila roho kakala hea vahova. Kassi sahalia skuhava. Mä rasa lisikä lahava halaja skuhava haja. Mä rala. Sakala sisi sakara lahala kalaska sakala. Sasaki la hala halia hiska sakala bajo koaba. Marra kala ya sola. Sakala risakai. Ikala sosikila roho vahala hasakia laaja. Ja rokissa sokila halaha keila sukoho koroho haalia. Ea vahala.